shalaza, jada jada jada pata kata pata kata kata, vrato shabraska raza, jada jada patoska pata, ivedo shaleka pata, shabrasko laba, ilelo shabata kata, jada jada, ilo shabrasko la braska raza, vedada, jebrasko la braska raba sa, jada jada, ilo shalabata kato sabraska raza. Jatatata, jabrasko la brasko la pa, ilo shalabatata, jedetete, jebresko la parua, vrando shalo samraso saprasese, jedo shabrasko la ze,